Aya, ndenge ne wana, ata na nganda na esoko ke, mosalaka kokabela baninga mibali ya bato. Menga na zwi anga chance, nazwaki na fobu, na nganda te, yo moboka fobu.

wape pa yo mwana na invitation bayeli yo plateau ya biloko yozongisa o malchance oni aya tokomo comprendre yo menga nazwaki na nganda na yo te okabelaki ngai na fobu okaka kombo fobu